0: Dziękuję.
1: Mi fagiad na fatin sy'n sy'n boio, not na gwafio. So you're not...
2: Ready.